0: Coliseu Poreciu, do Suboto, 15 augusta, u enem imen dinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.
1: Ej, kje žuramo ta petek?

Coliseu Poreciu, do Suboto, 15 augusta, u enem imendinem, Sentencer klubu. Začnemo ob desetih.